0: Mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: Such J. Scatter, dogaja in the house. Yeah.